bubbity bubbity dee doo zit, bubbity bubbity dee zit, yes. Man, my ribbon is eating. Yeah. Up the lazy river.